jak i czytajesz na czy. Tam jak jest to chillo, bo zdy twój mozek na czy. Pohlibluje dmo.